0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tamai Maria.
0: Ora omo shai hawa die.
1: Tue Maria, gracia von. E bialema nie dia. Andira onie wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoglua. Human lebe, vejaina, biego myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo tai.
1: Tue Maria, gracia von. E bialema nie dia. Anira onye wegwe ni kuriwe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiare, no sedoglua, mwane lebe, vejaina, biego mwanise.
1: Jesu Christi kionre anaguna bima.
0: Abia oda nye wegwe ma.
1: Tue Maria, gracia von, e bianle mandie dia, anira onye wegwe ni kuriwe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiare, no sedoglua, mwane lebe, vejaina, biego mwanise.
1: Oh, sedoglua no kiare, vio sedoglua ewa.
2: Ni mwase.
0: Agera biomo bialimino chiale.